0: 那个小美整天打混摸鱼，你看她又在下载盗版影片和音乐，还到处转贴图文呢。
1: 别气，像那样未经授权就随意下载分享别人的影音及图文档案，会侵犯到著作权哦。
0: 这么严重啊？
1: 嗯，
0: 那快去提醒她，处罚行为不能做，一定要尊重智慧财产权。
1: 智慧局提醒您，禁止网络非法下载影音、图文及照片等著作，以免处罚。以上广告由经济部智慧财产局提供。
2: Kasi choyan, ay choy gado, nakano jidusya, sa kanumagar ko sa kakrian, napaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan
3: jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako, mapaparan jako,
4: 家庭省电秘诀大公开，电器清洁保效率，家电保养不能少，
1: 冰箱冷气选一级，换灯要选 LED，
5: 电脑不用就关机，插座管理少待机，
6: 冰箱节能八分满，随手关灯好习惯，
4: 人人节电智慧王，聪明用电省荷包啊，省荷包。
1: 更多省电秘诀请上节约能源园区网站查询。以上广告为经济部能源局提供。